Mama, jako ja. Mama, jako pa u. Sore mi ule. Duro, today I left. Mama, jako ja.